0: które może nastąpić w każdej chwili. Podczas konferencji prasowej Szojgu zaznaczył, że poprzedni atak był jedynie ostrzeżeniem o sile potencjalnego ciosu. Dodał, że rosyjskie siły zbrojne koncentrują się na uderzeniach w ukraińskie obiekty związane z produkcją broni. W ostatnim zmasowanym ataku na Kijów, który miał miejsce na przełomie maja, zginęły 2 osoby, a 87 zostało rannych, w tym 3 dzieci. Szojgu podkreślił, że ostrzeżenia dla dyplomatów w Kijowie są uzasadnione i mają na celu zapobieżenie dalszym działaniom. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 818 tysięcy zabawek sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, wykrywając nieprawidłowości w blisko 86% przypadków. Wśród najczęstszych naruszeń znalazły się brak wymaganych oznaczeń, brak instrukcji obsługi w języku polskim oraz przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości ftalanów. Kontrole trwały od 5 marca do 15 maja 2026 roku, a w laboratoriach KAS przebadano 49 próbek zabawek, w 2 przypadkach stwierdzając przekroczenie norm. Wskazano, że około 76% nieprawidłowości dotyczyło produktów pochodzących z Chin. Działania KAS mają na celu poprawę jakości importowanych zabawek oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci. Negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Iranu osiągnęli porozumienie dotyczące umowy mającej zakończyć wojnę, które obejmuje 60-dniowy rozejm. Wciąż jednak oczekiwane jest stanowisko Donalda Trumpa, który poprosił mediatorów o kilka dni na podjęcie ostatecznej decyzji. W międzyczasie doszło do wzajemnych ostrzałów, w tym ataku Stanów Zjednoczonych na irańską bazę w odpowiedzi na zagrożenie ze strony dronów. Amerykańskie Ministerstwo Finansów nałożyło również sankcje na nowo utworzony irański urząd kontrolujący ruch przez cieśninę Ormaz. W najbliższych dniach ma być jasne, czy porozumienie z Iranem stanie się rzeczywistością. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Liczba potwierdzonych przypadków eboli w Ugandzie wzrosła do 8, jak poinformował dyrektor generalny Afrykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Jean Kaseya. W Demokratycznej Republice Konga, sąsiadującej z Ugandą, zmarło już najprawdopodobniej 220 osób z powodu tej choroby. Władze w regionie podejmują działania mające na celu kontrolę sytuacji epidemiologicznej. Izrael zawiesił stosunki z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterresem, po zapowiedzi umieszczenia państwa żydowskiego na czarnej liście podmiotów odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych. Ambasador Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Denny Danon, podkreślił, że decyzja ta ma charakter polityczny i nie opiera się na rzetelnych dowodach. Zarzuty dotyczą przemocy seksualnej wobec więźniów Hamasu, a decyzja Organizacji Narodów Zjednoczonych ma zostać ogłoszona w najbliższych dniach. Zawieszenie kontaktów z biurem Guterresa będzie obowiązywać do końca jego kadencji, co może wpłynąć na relacje Izraela z organizacją międzynarodową. Siły sojusznicze na terytorium Polski są częścią wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę oraz jej eskalacyjną retorykę. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór zaznaczył, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych i innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce ma charakter defensywny i jest zgodna z suwerennym prawem Polski do decydowania o własnym bezpieczeństwie. W odpowiedzi na rosyjskie oskarżenia dotyczące rozmieszczenia wojsk, polska dyplomacja podkreśliła, że to Moskwa jest źródłem eskalacji napięć w Europie. Dodatkowo, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska zyska na rozlokowaniu amerykańskich sił w regionie. Ogromny pożar lasu w miejscowości Międzyleś niedaleko Warszawy objął ponad 30 hektarów terenu. W związku z zagrożeniem mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza zostaną ewakuowani, a droga krajowa numer 50 jest zablokowana. Na miejsce akcji gaśniczej skierowano policyjny śmigłowiec Black Hawk, tak zwany Bambi Bucket, a w działaniach bierze udział blisko 400 strażaków. Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. W gminie Stanisławów zaapelowano o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie dla jednostek straży pożarnej. Młody turysta zginął w Tatrach po upadku z około 30 metrów. Jego ciało znalazł pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego w pobliżu Zawraciku. W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 19 ratowników, którzy musieli użyć lin ze względu na trudny teren. Turysta znajdował się poza znakowanym szlakiem, a okoliczności wypadku są wciąż wyjaśniane. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W okolicach Warszawy wybuchł groźny pożar lasu, który objął już kilkadziesiąt hektarów. Do akcji gaśniczej zaangażowano dromadery oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk, a w gminie Stanisławów zarządzono ewakuację dwóch miejscowości. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej oraz pracownicy Lasów Państwowych, a warunki atmosferyczne, takie jak porywisty wiatr, sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa numer 50, a Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego planuje wieczorne posiedzenie w celu oceny sytuacji. Mieszkańcy zostali poproszeni o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej, aby wspierać działania Straży Pożarnej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził Omanowi, że wysadzi go w powietrze, jeśli kraj ten opowie się po stronie Iranu w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormas. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent również ostrzegł Oman, aby nie angażował się w wprowadzenie opłat za przepływ przez tę strategiczną cieśninę. Stany Zjednoczone nałożą sankcje na każde państwo, które zdecyduje się wesprzeć Iran w tej kwestii. Groźby wobec Omanu stanowią zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę dotychczasową rolę tego kraju jako sojusznika i mediatora w regionie. Administracja Trumpa nie skomentowała, czy prezydent miał na myśli Oman, czy doszło do pomyłki w wypowiedzi. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zaopiniował aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, co wywołało kontrowersje. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wyjaśnił, że otwarcie aneksu mogłoby prowadzić do niebezpiecznych przecieków informacji. Czarzasty wskazał, że nie chce uczestniczyć w procedurze, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, a jego decyzja została poparta prawnym uzasadnieniem. Siwiec dodał, że specjaliści z dziedziny prawa ostrzegali, że publikacja aneksu mogłaby zaszkodzić Polsce. W sprawie Zbigniewa Ziobry Siwiec podkreślił, że marszałek nie otrzymał informacji o nowym zatrudnieniu posła, co może prowadzić do konsekwencji prawnych. Lech Wałęsa ogłosił, że publicznie zdjął flagę ukraińską z piersi w odpowiedzi na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Były prezydent Polski stwierdził, że ukraiński przywódca ubliżył Polakom i jemu osobiście, odnosząc się do historycznych zbrodni popełnionych przez UPA. Wałęsa zaznaczył, że odmawia wsparcia Zełenskiemu, jednak nadal będzie wspierał naród ukraiński w walce z rosyjską agresją. Oświadczenie Wałęsy jest reakcją na kontrowersyjny dekret wydany przez prezydenta Ukrainy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór zapewnił, że Kancelaria Prezydenta była regularnie informowana o postępach prac nad polsko-brytyjskim traktatem o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Zareagował w ten sposób na zarzuty prezydenta dotyczące braku konsultacji przed podpisaniem umowy przez premierów Donalda Tuska i Keira Starmera. Wiewiór podkreślił, że w styczniu i marcu przekazywano kancelarii szczegółowe informacje oraz organizowano spotkania dotyczące traktatu. Dodał, że finalny projekt dokumentu trafił do kancelarii dokładnie w momencie, gdy Rada Ministrów podejmowała decyzję o jego treści. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Zatrzymano czwartą osobę w sprawie serii fałszywych alarmów, po których interweniowały służby, w tym w miejscach zamieszkania polityków. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził, że dwie inne osoby usłyszały już zarzuty i są aresztowane. Premier Donald Tusk wskazał na możliwość kolejnych zatrzymań, a prokuratura prowadzi dalsze czynności procesowe w tej sprawie. Zatrzymani to obywatele Polski, którzy wcześniej mieli problemy z prawem. Prokuratura bada także udział kolejnych osób w tym procederze. Noc z czwartku na piątek w Polsce będzie pogodna, z temperaturami wynoszącymi od 2 do 8 stopni Celsjusza w zależności od regionu. W ciągu dnia większość kraju czeka słoneczna aura, z maksymalnymi temperaturami od 17 do 26 stopni Celsjusza. Na wschodzie wystąpi duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością do 60 km na godzinę w porywach. W Warszawie i innych większych miastach prognozowane jest ciepłe, słoneczne popołudnie, bez opadów. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór zaznaczył, że jakiekolwiek próby dyktowania Polsce oraz jej sojusznikom warunków rozmieszczania wojsk są bezpodstawne. Oświadczenie to odnosi się do gróźb Rosji dotyczących wysłania przez Stany Zjednoczone dodatkowych żołnierzy do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla niezależność Polski w kwestiach obronności. W rejonie Międzylesia w powiecie wołomińskim pod Warszawą trwa akcja gaśnicza, ponieważ płonie 30 hektarów lasu. Pożar wybuchł około godziny 13, a strażakom wciąż nie udało się go opanować. Policja zamknęła część drogi krajowej nr 50 i wyznaczyła objazdy. Rozpoczęła się również ewakuacja wsi Ołdakowizna. Podczas czwartkowej rozprawy w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej, jeden z ratowników medycznych zeznał, że na miejscu zdarzenia pomagał znajomemu Łukasza Żaka. Ratownik opisał zachowanie pacjenta jako dziwne, wskazując, że ten nie pamiętał, co się stało i skąd tam był. Dodał również, że obrażenia pacjenta nie odpowiadały okolicznościom potrącenia przez samochód w nocy. Sprawa wciąż trwa, a kolejne zeznania mają być przedstawione w nadchodzących dniach. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Radia DHT.
1: Gdy ci życie ktoś zagłuszy życiem swym, zbuduj sobie, bracie, z dźwięków ląd.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dran rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w Gałaczu w Rumunii, powodując pożar i raniąc dwie osoby, które ewakuowały się o własnych siłach. Bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie, znajdując się blisko granicy. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, a rumuńskie Ministerstwo Obrony uruchomiło systemy ostrzegania ludności. Dwa samoloty F-16 oraz śmigłowiec IR-330 Sokat zostały wysłane w celu patrolowania przestrzeni powietrznej. Władze prowadzą dochodzenie w sprawie pochodzenia drona, który został znaleziony w okręgu Maramuresz. Pożar lasu na Mazowszu, który zgłoszono w czwartek przed godziną 14, objął już około 100 hektarów. Na miejscu działa setki strażaków oraz policjantów, a w nocy do akcji dołączyli strażacy z Lublina i Białegostoku. Służby apelują do mieszkańców pobliskich miejscowości o ograniczenie użycia wody, co jest konieczne w obliczu trwającej akcji gaśniczej. W Zielonej Górze, według prognozy pogody na dzień 29 maja 2026 roku, przewidywane są korzystne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy zapowiadają sprzyjającą aurę, co może umożliwić mieszkańcom spokojne spacery. Szczegółowe informacje na temat warunków pogodowych w województwie lubuskim będą dostępne w ciągu dnia. Amerykańscy komandosi z elitarnej jednostki specjalnej Delta Force przeprowadzili operację, podczas której porwali wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro oraz jego żonę. Phil Gansen, analityk z International Crisis Group, zauważa, że choć działanie to nie było zgodne z prawem międzynarodowym, mogło otworzyć drogę do transformacji politycznej w kraju. Gansen podkreśla, że proces ten wymaga ostrożności, ponieważ w Wenezueli istnieją grupy, które mogą stawiać opór demokratycznym zmianom. Liderka opozycji Maria Corina Machado oraz jej otoczenie liczyli na wsparcie Stanów Zjednoczonych w obaleniu reżimu, jednak nie uwzględnili, że Amerykanie działają we własnym interesie. Trwa akcja gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu, który objął już ponad 100 hektarów lasów prywatnych i państwowych, a w akcji uczestniczy kilkadziesiąt pojazdów oraz setki strażaków. Z powodu pożaru zablokowana jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów, Łochów, a mieszkańcy wsi Ołdakowizna zostali ewakuowani. Prezydent Karol Nawrocki skomentował podpisany w środę polsko-brytyjski traktat o partnerstwie, podkreślając potrzebę informowania kancelarii prezydenta o takich rozwiązaniach przed ich podpisywaniem. W międzyczasie amerykańskie służby odkryły w domu byłego pracownika CIA 303 sztabki złota o wartości szacowanej na 145 milionów złotych, co budzi obawy o sprzeniewierzenie mienia państwowego. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Podczas testu silników rakiety New Glenn na stanowisku startowym Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie doszło do potężnej eksplozji. Firma Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, zapewniła, że wszyscy pracownicy są bezpieczni, a nie ma informacji o poszkodowanych. W wyniku incydentu, który miał miejsce w czwartek wieczorem, rozpoczęto dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn eksplozji. Rakieta była przygotowywana do misji mającej na celu umieszczenie 48 satelitów szerokopasmowych Amazon Leo na niskiej orbicie okołoziemskiej. Szef NASA zapowiedział wsparcie dla dochodzenia oraz ocenę wpływu incydentu na przyszłe misje. Sąd w austriackim Wiener Neustadt skazał 21-letniego Berana A. na 15 lat więzienia za planowanie zamachu terrorystycznego podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu w 2024 roku. Mężczyzna, uznany za członka Państwa Islamskiego, przyznał się do winy i był zatrzymany na dzień przed pierwszym z trzech koncertów. W wyniku zagrożenia władze austriackie odwołały wszystkie występy, CEO zostało docenione przez piosenkarkę, która zaznaczyła, że ważniejsze jest życie ludzi niż koncerty. Prokuratura ustaliła, że mężczyzna otrzymał instrukcję wykonania bomby i próbował nielegalnie kupić broń. Plany ataku przypominały zamach na koncert Ariany Grande w Manchesterze w 2017 roku. Gerson Palermo, uznawany za szefa organizacji przestępczej Primeiro Comando da Capital PCC, został zatrzymany w Boliwii w wyniku międzynarodowej akcji służb. Po 6 latach ukrywania się za granicą, przestępca trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze w Campo Grande w Brazylii. Palermo został skazany na 126 lat więzienia, jednak wcześniej zbiegł po przyznaniu mu aresztu domowego. PCC zajmuje się handlem narkotykami, bronią oraz nielegalnym obrotem paliw, z którego organizacja zarobiła 4 400 milionów euro w ciągu ostatnich 4 lat. Władze brazylijskie informują, że PCC umacnia swoje wpływy w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Portugalii. Anita Orban, szefowa węgierskiej dyplomacji w rządzie Petera Magyara, zdobyła tytuł najbardziej popularnej postaci wśród polityków na Węgrzech według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut IDEA. Wskazania sondażu mogą sugerować wzrost poparcia dla rządu Petera Magyara, podczas gdy opozycja traci na znaczeniu. Wyniki badania mogą wpłynąć na przyszłe działania polityczne w kraju. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku w Gałaczu, CEO doprowadziło do pożaru. Na miejscu zdarzenia udzielono pomocy medycznej dwóm osobom rannym, które ewakuowały się o własnych siłach. Służby ratunkowe oraz policja prowadzą działania w rejonie incydentu. Rumuńskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że dron był śledzony przez radary. Władze badają pochodzenie bezzałogowca oraz okoliczności jego pojawienia się w tym obszarze. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ponad połowa Polaków opowiada się za ekstradycją Zbigniewa Ziobry z Stanów Zjednoczonych do Polski, według badania przeprowadzonego przez Ibris na zlecenie Radia Z. Sondaż wskazuje, że 40% respondentów zdecydowanie popiera ten krok, a kolejne 15% raczej się z tym zgadza. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie ciążą na nim 26 zarzutów. Badanie pokazuje także, że 21% Polaków jest przeciwnych ekstradycji. Ryszard Petru może objęci stanowisko wiceministra rozwoju, chociaż poseł nie potwierdza jeszcze tych spekulacji. W międzyczasie skrytykował rządowy pomysł dotyczący dopłat do emerytur dla artystów, które mają być automatycznie przekazywane na konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, aby uzupełnić składki do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Artyści objęci tym systemem zyskają również prawo do publicznej ochrony zdrowia, zasiłków chorobowych oraz urlopów macierzyńskich. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Polski i Ukrainy ostro skrytykowali rosyjskie groźby dalszych ataków na Kijów, wzywając do przestrzegania prawa międzynarodowego. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Krzysztof Szczerski, podkreślił, że grożenie dyplomatom stanowi rażące naruszenie konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych, Tammy Bruce, określiła rosyjskie działania jako niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalację. Ukraina zapowiedziała zdecydowaną obronę w przypadku ataku ze strony Białorusi, podkreślając, że każdy atak wywoła natychmiastową reakcję. Policjanci ze Śródmiejskiej Komendy prowadzą śledztwo w sprawie brutalnego rozboju, który miał miejsce przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Dwóch napastników zaatakowało 32-letniego mężczyznę po tym, jak wypłacił on pieniądze z bankomatu, grożąc mu użyciem noża. Sprawcy skradli portfel z dokumentami i pieniędzmi, a łączna suma strat wyniosła ponad 4000 zł. Policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać twarz jednego z napastników i apeluje o pomoc w ich identyfikacji. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ. W powiecie wołomińskim trwa intensywna walka z pożarem, który objął około 100 hektarów lasu. W akcji bierze udział ponad 800 strażaków oraz blisko 250 pojazdów, a także policja i wojsko. Do działań włączono śmigłowce Black Hawk oraz dromadery, a także bezzałogowy statek Bayraktar do monitorowania terenu. Ewakuowano 42 osoby z 20 budynków, a Straż Pożarna apeluje o ograniczenie zużycia wody w związku z spadkiem ciśnienia w hydrantach. Na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana, jednak istnieją podejrzenia o możliwość podpalenia. To były wiadomości Radia DHT.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Sytuacja po dużym pożarze lasów w powiatach wołomińskim i mińskim w województwie mazowieckim jest nadal trudna. Jednak szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ocenia, że wygląda lepiej niż wieczorem. Minister podkreślił, że kluczowe będą nadchodzące godziny, gdyż przewidywany jest silny wiatr, który może wpłynąć na rozwój sytuacji. Dogaszanie pożaru potrwa co najmniej kilka dni, a na chwilę obecną nie ma potrzeby dalszych ewakuacji mieszkańców. Kierwiński dodał, że w sprawie fałszywych alarmów w Polsce planowane są kolejne zatrzymania. Rosyjski dron spadł na blok mieszkalny w Gałaczu w Rumunii, co skutkowało eksplozją i rannymi dwoma osobami. W obliczu tego incydentu prezydent Rumunii Nicurdan zwołał Najwyższą Radę Obrony Narodowej. Prezydent zapowiedział stanowczą reakcję na to zdarzenie. Dalsze kroki w tej sprawie zostaną omówione podczas posiedzenia Rady. Po ataku Ukrainy na Starobielsk Rosja zaczęła kierować groźby w stronę Ukrainy. Jim Himes, członek Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, ocenił, że te działania są dowodem na to, iż Moskwa traci kontrolę nad sytuacją na froncie. Podkreślił również, że Kijów przejmuje inicjatywę w konflikcie. Himes zaznaczył, że Rosja zapłaci kolosalną cenę za swoje działania. Strażacy kontynuują walkę z dużym pożarem lasu pod Warszawą. Prognozy meteorologiczne wskazują, że warunki atmosferyczne nie będą sprzyjać opanowaniu ognia, ponieważ na Mazowszu przewidywany jest silny wiatr. Dodatkowo nie prognozuje się mocniejszych opadów deszczu, co może utrudnić działania ratunkowe. Najwyższa Izba Kontroli wysłała swoich ekspertów na misję do Ugandy, mimo ostrzeżeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Światowej Organizacji Zdrowia o rozprzestrzeniającym się wirusie i bóle w tym regionie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzja o kontynuacji misji była spowodowana niemożnością zwrotu wcześniej zakupionych biletów lotniczych. Przedstawiciele NIK postanowili jednak zrealizować misję pomimo ryzyka. Szczegóły dotyczące działań ekspertów oraz ich plan pracy w Ugandzie nie zostały ujawnione. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami. Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, raniąc 2 osoby. Rzeczniczka Sojusz Północnoatlantycki Alison Hart określiła te działania jako nierozważne, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że Rosja przekroczyła kolejną granicę. W odpowiedzi na incydent Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie 21. pakietu unijnych sankcji wobec Moskwy. Rumuńskie Ministerstwo Obrony zorganizowało ewakuację mieszkańców, a na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania memorandum o porozumieniu, które przedłużyłoby obowiązujące zawieszenie broni o kolejne 60 dni. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie podjął jednak ostatecznej decyzji w tej sprawie, a wiceprezydent J.D. Vance przyznał, że nie może zagwarantować sukcesu negocjacji. Trump potrzebuje kilku dni na przemyślenie, a jego decyzja ma być uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych oraz pewności, że Iran rzeczywiście podpisze dokument. Negocjacje są w toku, a Iran wyraził gotowość do podpisania porozumienia przez mediatorów. W powiecie pilskim w Wielkopolsce odnotowano inwazję groźnych gąsienic, które mogą powodować silne reakcje alergiczne i poparzenia. Gminy apelują do mieszkańców o ostrożność, szczególnie w pobliżu zainfekowanych drzew, ponieważ kontakt z parzącymi włoskami gąsienic może prowadzić do poważnych podrażnień skóry oraz problemów z oddychaniem. Władze zleciły kontrolę i oprysk drzew, a mieszkańcom zaleca się unikanie przebywania w pobliżu zagrożonych obszarów. Gąsienice żerują na liściach wielu gatunków drzew, co może prowadzić do ich osłabienia. Od 1 czerwca w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie zakłóceń ciszy nocnej. Nowe przepisy obejmują sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach od 22 do 6 w sklepach, kioskach, stacjach benzynowych oraz w lokalach gastronomicznych na wynos. Wyjątek stanowią lokale, w których alkohol spożywany jest na miejscu oraz wolny obszar celny lotniska imienia Fryderyka Chopina. Władze miasta podkreślają, że wprowadzenie zakazu jest częścią warszawskiego programu Bezpiecznej Nocy, który przewiduje zwiększenie patroli policji oraz przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Przestrzeganie nowych przepisów będzie kontrolowane przez Straż Miejską i Policję, a za ich złamanie grozi cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmasowane ataki Rosji na Kijów, w tym wykorzystanie hipersonicznych pocisków balistycznych Oriesznik, zostały określone przez zastępczynię ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Tammy Bruce, jako niewytłumaczalna, niebezpieczna i barbarzyńska eskalacja wojny. Stany Zjednoczone wyraziły swoje zaniepokojenie tymi działaniami, podkreślając ich poważne konsekwencje dla sytuacji w regionie. Władze Stanów Zjednoczonych kontynuują monitorowanie sytuacji i przygotowują odpowiednie reakcje. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte potwierdził, że rozmawiał z prezydentem Rumunii Nikusorem Danem w związku z incydentem dotyczącym rosyjskich dronów w Rumunii. Rutte zapewnił o absolutnej solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego z Rumunią. Działania Rosji w regionie zostały ocenione jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. ČSAT Uherské Hradiště, czeska firma transportowo-logistyczna, zarządza flotą 130 ciężarówek i 160 autobusów, oferując usługi transportowe oraz logistykę magazynową w Czechach i Europie. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie ładunków oraz przewozach pasażerskich, a także serwisie i naprawach pojazdów. Dzięki nowoczesnemu zapleczu transportowemu firma skutecznie obsługuje zarówno klientów publicznych, jak i biznesowych. Posłanka Marcelina Zawisza z Razem przekazała w Sejmie blisko 6 tysięcy podpisów mieszkańców Podkarpacia, które są wyrazem poparcia dla szpitala w Lesku. Przekazanie podpisów miało na celu zwrócenie uwagi na sytuację placówki, z którą związane są obawy lokalnej społeczności. Podczas wręczenia podpisów posłowie opozycji skandowali hasło „Byś się wstydził”. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak wskazane w materiale. Do Polski zbliża się załamanie pogody związane z frontem atmosferycznym, który przyniesie opady deszczu oraz burze. Zjawiska te obejmą całą Polskę, chociaż w niektórych regionach przewiduje się minimalne opady. Mieszkańcy powinni przygotować się na trudne warunki atmosferyczne w nadchodzący weekend. W ciągu najbliższych 6 miesięcy lotnictwo Rosji zmieni się w wyniku dostarczenia myśliwców Gripen na Ukrainę. Kijów wprowadzi do walki pocisk Meteor, co ma znacząco wpłynąć na powietrzny balans sił w konflikcie. Rosyjskie siły zbrojne nie miały dotąd do czynienia z tak zaawansowaną bronią. Działania te mogą zintensyfikować rywalizację w regionie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

no choice but to hear you. You stated your case, time and again.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mer Lwowa Andrii Sadowy wyraził zdziwienie w związku z planami Karola Nawrockiego, który chce odebrać order od Wołodymyra Zełenskiego. Sadowy przypomniał, że ten medal został wręczony przez Andrzeja Dudę w imieniu ukraińskiego społeczeństwa. Podkreślił, że trudno wyobrazić sobie, aby Nawrocki przyjechał do Kijowa po to odznaczenie. Reakcja z Ukrainy wskazuje na kontrowersje związane z tą sytuacją. Rosyjskie Ministerstwo Edukacji wprowadza nowy test patriotyczny dla uczniów, studentów uczelni pedagogicznych oraz nauczycieli w wieku do 35 lat. Celem ankiet jest ocena, czy respondenci wyznają wartości obywatelsko-patriotyczne i moralne. Szczegóły dotyczące samego testu nie zostały podane. Działania te mają na celu wzmocnienie ideologii patriotycznej wśród młodzieży i nauczycieli. Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, podejmując decyzję bezwzględną większością głosów. Uchwała dotyczy prywatnego aktu oskarżenia, który wniosła dziennikarka Dorota Wysocka-Sznepf, związany z wypowiedziami polityka na temat dziennikarki podczas ubiegłorocznej Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Decyzja umożliwia dalsze procedowanie sprawy. Pełniący obowiązki premiera Rumunii Ilie Bolojan ogłosił w Kiszyniowie wprowadzenie sankcji wobec rosyjskich dyplomatów w Bukareszcie. Decyzja ta jest wynikiem incydentu bezpieczeństwa, w którym dron dotarł na terytorium Rumunii. Bolojan zapowiedział również szereg działań dyplomatycznych i wojskowych w odpowiedzi na ten incydent. Konkretne szczegóły dotyczące tych działań nie zostały jednak ujawnione. Uwolnienie zamrożonych funduszy unijnych przez Petera Magyara ma kluczowe znaczenie dla jego planu reform po erze Viktora Orbana, jednakże Komisja Europejska może nie być skłonna do szybkiego uwolnienia tych środków, bazując na doświadczeniach z Polską. Władze unijne wyciągnęły wniosek, że najpierw należy przeprowadzić reformy, a dopiero potem można sięgać po pieniądze. Dalsze działania w tej sprawie będą zależały od postępów w reformach wprowadzanych przez Magyar. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym. Potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem w Dąbrowie Górniczej. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci był rozległy uraz nogi oraz masywny krwotok. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu nie znalazła naocznych świadków zdarzenia, a opinia toksykologiczna wykazała, że kierowca nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za CO grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Śledztwo nadal trwa, a prokuratura czeka na dalsze ekspertyzy dotyczące rekonstrukcji wypadku. Artyści zgłaszają chęć bojkotu z powodu braku lojalności w środowisku artystycznym, co zdaniem jednego z komentatorów prowadzi do niebezpiecznych tendencji. Wskazuje on, że taka postawa może być początkiem drogi do totalitaryzmu. Komentarz ten został przedstawiony jako wyraz myślenia niepoprawnego. Jednak nie wskazano konkretnego kontekstu ani działań związanych z tymi zapowiedziami. Uderzenie rosyjskiego drona w blok w Gałaczu powinno zostać omówione na poziomie Rady Północnoatlantyckiej, a także uzasadnia powołanie się na artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w celu przeprowadzenia konsultacji. Takie stanowisko zajął czterogwiazdkowy generał w stanie spoczynku, były szef Sztabu Generalnego Armii Rumuńskiej, Stefan Danila. Przypomniał on o konieczności podjęcia odpowiednich działań w obliczu zaostrzającej się sytuacji. 3/4 młodych Polaków przyznaje, że zdarzyło im się złożyć życzenia z okazji Dnia Matki po terminie, a co trzeci zapomniał o tym święcie całkowicie. Badanie przeprowadzone przez Opinia 24 na zlecenie marki Twix wskazuje, że więcej takich GIF popełniają mężczyźni. W odpowiedzi na te wyniki marka postanowiła stworzyć narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które ma pomóc zapominalskim w wyjściu z niezręcznej sytuacji z humorem. Pożar na Mazowszu objął 300 hektarów, głównie lasów. Premier Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport dotyczący sytuacji, który wskazuje na ogromny wysiłek służb w walce z ogniem, szczególnie w nocy. Dodał również, że z sąsiednich krajów napływają zgłoszenia w tej sprawie. Dalsze działania mają na celu opanowanie sytuacji i zabezpieczenie terenu przed dalszymi stratami. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Iga Świątek pokonała Magdalenę w trzeciej rundzie turnieju Roland Garros, wygrywając mecz w dwóch setach po 6-4. To historyczne spotkanie było pierwszym, w którym dwie Polki rywalizowały w French Open. Świątek, rozstawiona z numerem 3, awansowała do czwartej rundy, gdzie zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kastiak. Mecz trwał 40 minut w pierwszym secie i 47 minut w drugim. Świątek, czterokrotna triumfatorka tego turnieju, w niedzielę obchodzi swoje 25. urodziny. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent Karol Nawrocki, krytykując jego działania, próbuje przykryć swój wyrzut sumienia po odmowie podpisania ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Nawrocki nie stanął w jednym szeregu z wojskowymi i ekspertami, co jest kluczowe dla budowy bezpiecznej Polski. Dodał, że podpisanie traktatu obronnego z Wielką Brytanią powinno być powodem do radości, a nie negacji. Wicepremier zaznaczył również, że procedury dotyczące traktatów międzynarodowych są przestrzegane, a prezydent nie bierze udziału w ich tworzeniu. Rosja prowadzi zakulisowe działania mające na celu wpływ na wyniki zbliżających się wyborów parlamentarnych w Armenii, które odbędą się 7 czerwca. Kreml obawia się, że zwycięstwo obecnego premiera Nikoli Paszyniana umocni prozachodni kierunek kraju, osłabiając rosyjskie wpływy w regionie. W ramach operacji Kremla w sieci intensyfikowane są kampanie dezinformacyjne, a także rozważany jest transport dziesiątek tysięcy Ormian z Rosji do Armenii, aby zagłosowali na prorosyjskich kandydatów. Rosyjskie władze zaprzeczają zarzutom o ingerencję, nazywając je szpiegomanią. Obywatele Islandii wezmą udział w referendum, które odbędzie się 29 sierpnia i zadecydują o wznowieniu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Parlament zatwierdził pytanie do głosowania po długich debatach, a za jego rozpisaniem opowiedziało się 34 parlamentarzystów. Ewentualna zgoda obywateli na negocjacje nie oznacza automatycznego wejścia do Unii, ponieważ w tej sprawie będzie potrzebny kolejny plebiscyt. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, a prace w ramach procesu akcesyjnego zostały wstrzymane w 2013 roku. Ewentualne postanowienie prezydenta o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego wymaga formalnego zatwierdzenia przez premiera. W rządzie pojawiają się spekulacje, że Karol Nawrocki może chcieć w ten sposób postawić Donalda Tuska w trudnej sytuacji. W tej rozgrywce może również ucierpieć były prezydent Andrzej Duda. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zatrzymanie miało miejsce w dniu 27 maja na podstawie postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu. W stosunku do zatrzymanego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Materiał dowodowy w tej sprawie został zgromadzony przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rosja przygotowuje nowy zmasowany atak na ukraińskie miasta i społeczności. CEO potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem. Zełenski podkreślił, że kluczowe jest wspólne reagowanie partnerów na te zagrożenia, w tym dostawy środków przeciwrakietowych. Prezydent zaznaczył również, że konieczne są dodatkowe sankcje wobec Rosji oraz realizacja porozumień dotyczących obrony przeciwlotniczej. W rozmowie poruszono także proces integracji Ukrainy z Unią Europejską w kontekście oczekiwanego otwarcia pierwszego klastra już w czerwcu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województwa lubuskiego oraz części województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. W nocy z piątku na sobotę prognozowane są burze z opadami deszczu, które mogą wynieść do 20 mm, a porywy wiatru osiągną do 60 km na godzinę. W sobotę strefa burzowa przesunie się w kierunku centrum oraz południa kraju, gdzie suma opadów może wynieść od 20 do 25 mm. Temperatura w sobotę wahać się będzie od 18 do 24 stopni Celsjusza, a w czasie burz prędkość wiatru może osiągnąć 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od północy z piątku na sobotę do godziny 8 rano w sobotę. Po raz pierwszy od początku wojny na rynek rosyjski nie weszła żadna nowa zagraniczna marka. Taki stan utrzymuje się od 5 miesięcy tego roku. Dla porównania, w tym samym okresie w 2022 roku w Rosji rozpoczęło działalność 16 międzynarodowych marek, a w 2025 roku 9. Brak nowych inwestycji zagranicznych może mieć długofalowe konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki. Rosyjskie władze planują przerzucenie do Armenii Ormian mieszkających w Rosji, co ma na celu wpłynięcie na wynik nadchodzących wyborów w tym kraju. Źródła agencji Reutera wskazują, że działania te mają na celu uniemożliwienie partii premiera Nikoli Paszyniana zdobycia zwycięstwa. Przewiduje się, że do Armenii może trafić nawet 100 tysięcy dodatkowych wyborców. Działania te mogą znacząco wpłynąć na polityczną sytuację w Armenii. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Państwowy Ośrodek Badania Opinii Publicznej KCIOM zarejestrował kolejny spadek zaufania do Władimira Putina. Mimo wprowadzenia zmian w metodologii przeprowadzania sondażu, wyniki nie poprawiły sytuacji. Oznacza to, że poparcie dla prezydenta nadal maleje. Władze mogą być zmuszone do podjęcia działań w celu odzyskania zaufania społeczeństwa. Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło solidarność z Rumunią po ataku drona na Gałacz. W oświadczeniu potępiono działania Rosji oraz przypomniano o zagrożeniu, jakie sytuacja ta stwarza dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Władze polskie podkreśliły znaczenie współpracy w obliczu takich incydentów. Restrykcyjna polityka Kremla prowadzi do zamykania oddziałów przez rosyjskie firmy oraz przenoszenia produkcji za granicę. Niektórzy przedsiębiorcy, zdesperowani sytuacją, deklarują gotowość do zorganizowania protestów. Właścicielka lokalnego sklepu odzieżowego zapowiedziała, że weźmie udział w manifestacji, jeśli zostanie zorganizowana, mówiąc: pójdę pierwsza, z widłami. Sytuacja w rosyjskim biznesie staje się coraz bardziej napięta. Amerykański transporter opancerzony wykazał się niezwykłą wytrzymałością, przetrwając atak 9 rosyjskich dronów kamikadze. Dzięki jego odporności udało się ewakuować ukraińskich żołnierzy. Incydent ten podkreśla znaczenie nowoczesnych technologii w działaniach wojskowych. Dalsze szczegóły dotyczące tego wydarzenia nie zostały ujawnione. W Southampton w Anglii doszło do tragicznego incydentu, w którym 18-letni polski student Henry Nowak został brutalnie zaatakowany nożem i zmarł. Policja aresztowała go zamiast udzielić mu pomocy medycznej, kierując się fałszywymi oskarżeniami o rasizm ze strony napastnika. Niezależny Urząd Nadzorujący Działania Policji, IOPC, wszczął śledztwo w tej sprawie, która wywołała szerokie zainteresowanie w brytyjskich mediach oraz w Izbie Gmin. Proces sądowy ujawnił, że oskarżenia wobec Nowaka były bezpodstawne, a on sam nie był pod wpływem alkoholu. Wyrok dla sprawcy ma zostać ogłoszony w najbliższy poniedziałek. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Tripel, przeboje trzech pokoleń.

Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura przedstawiła łącznie 33 zarzuty dwóm podejrzanym w sprawie serii fałszywych alarmów. Bartosz E. usłyszał 32 zarzuty, a Wiktor Z. 1. Zarzuty dotyczą czynów popełnionych od lutego 2023 do września 2025 roku. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki prokuratury nie zostały jeszcze ujawnione. Władze Kenii zablokowały decyzję o otwarciu ośrodka kwarantanny dla obywateli amerykańskich z podejrzeniem eboli, powołując się na wątpliwości konstytucyjne. Początkowo zgodziły się na utworzenie takiego ośrodka, jednak interwencja sądu uniemożliwiła realizację planów. Władze Stany Zjednoczone będą musiały teraz poszukać alternatywnych rozwiązań w obliczu tego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Rosyjskie oraz izraelskie siły zbrojne i służby bezpieczeństwa zostały umieszczone na czarnej liście Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej przemocy seksualnej związanej z konfliktami zbrojnymi. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony obu państw. Na liście Organizacji Narodów Zjednoczonych znajdują się również inne podmioty, w tym Hamas. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uznał Roberta Bąkiewicza za winnego spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. W związku z tym skazano go na 10 miesięcy ograniczenia wolności, które będzie polegać na nieodpłatnych pracach na cele społeczne. Wyrok ten jest efektem rozstrzygania sprawy dotyczącej ataku na aktywistkę. Siły z Kijowa przeprowadziły atak na strategiczne obiekty w Rosji, w tym rafinerię ropy naftowej w Wołgogradzie oraz stację pompującą ropę naftową w obwodzie jarosławskim. W ramach operacji uszkodzony został również system obrony przeciwlotniczej Tor-M2. Działania te mają na celu osłabienie zdolności wojskowych Rosji. Szczegóły dotyczące skutków ataków nie zostały podane. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zwołał

0: nadzwyczajne spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone przejmą i zniszczą irańskie zapasy wzbogaconego uranu we współpracy z Teheranem, co może stanowić przełom w negocjacjach dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Prezydent podkreślił, że działania te mają na celu eliminację zagrożenia związanego z możliwością produkcji broni jądrowej przez Iran. Zaznaczył również, że operacja będzie prowadzona w porozumieniu z irańskimi władzami oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił podpisanie deklaracji sopockiej, która porusza kwestie bezpieczeństwa w regionie. Dokument zawiera również zobowiązania do wsparcia Ukrainy oraz określa konkretne odpowiedzi praktyczne i prawne na rosyjskie ataki hybrydowe. Dalsze kroki związane z realizacją postanowień deklaracji pozostają w fazie planowania. Profesor Wołodymyr Wiatrowicz, były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, w żaden sposób nie wpływa na Polskę ani Polaków. Zaznaczył, że pozbawienie prezydenta Ukrainy polskiego orderu przez polskiego ministra kultury, Piotra Nawrockiego, dotyczy jedynie zwierzchnika ukraińskiego państwa. Wiatrowicz ostrzegł, że taki krok może negatywnie wpłynąć na relacje między Ukrainą a Polską. Lider skrajnej prawicy, Jordan Bardella, zaapelował do europejskich krajów o zakup francuskich samolotów bojowych zamiast amerykańskich F-35. Argumentował, że taki krok pozwoliłby skorzystać z nowej inicjatywy Francji w zakresie odstraszania nuklearnego. Działania te mają na celu wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa w kontekście rosnących napięć międzynarodowych. Bardella podkreślił znaczenie niezależności militarnej Europy. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew zagroził Unii Europejskiej nowymi atakami dronów po incydencie, w którym rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Miedwiediew wygłosił swoje ostrzeżenia w państwowym komunikatorze MAX, podkreślając, że to dopiero początek. Nie podano szczegółowych informacji na temat ewentualnych działań, które mogłyby nastąpić w odpowiedzi na ten incydent. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
1: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Peter Magyar wskazał, że Zakarpacie byłoby najlepszym miejscem do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim ze względu na dużą mniejszość węgierską w tym regionie. Premier Węgier odniósł się również do negocjacji dotyczących 11-punktowej umowy między Węgrami a Ukrainą. Szczegóły tej umowy nie zostały jednak ujawnione. Marcin Porzucek nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu, którym podróżował z Rzeszowa do Warszawy, CEO potwierdzają doniesienia Faktu. Według źródeł gazety przyczyną tego stanu miało być spożycie alkoholu, jednak poseł Prawa i Sprawiedliwości wskazuje na problemy zdrowotne jako powód. Sytuacja miała miejsce podczas lotu, a załoga samolotu miała trudności z jego dobudzeniem. W Kijowie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej ambasady oraz ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z kontrowersjami po decyzji prezydenta Ukrainy o uhonorowaniu bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Mykoła Kniażycki, współprzewodniczący grupy do spraw stosunków międzyparlamentarnych z Polską, odrzucił krytykę ze strony Warszawy, podkreślając, że upolitycznienie historii nie sprzyja bezpieczeństwu ani Ukraińców,

ani Polaków. Spotkanie ma na celu złagodzenie napięć w relacjach między obu krajami. Po uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w Rumunii, politolog z Uniwersytetu Zachodniego w Timisoarze, Mihai Murariu, skrytykował instytucje odpowiedzialne za obronę państwa, wskazując na ich nieskuteczność. Ekspert zauważył, że panuje przekonanie o słabości państwa oraz braku efektywnej obrony. Jego komentarze podkreślają rosnące obawy społeczne dotyczące bezpieczeństwa w regionie. Mikołaj Grujewski, polityk i były premier Macedonii Północnej, od 2018 roku mieszka w Budapeszcie, gdzie uciekł, aby uniknąć odpowiedzialności przed sądem. Jego sprawa różni się od sytuacji Zbigniewa Ziobry, jednak szczegóły tej różnicy nie zostały ujawnione w materiale. Grujewski pozostaje w Węgrzech, co może mieć wpływ na jego dalszą sytuację prawną. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Karol Nawrocki zaproponował odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W ponad 300-letniej historii tego odznaczenia tylko raz miała miejsce sytuacja, w której order został odebrany na mocy decyzji sądu, a jego posiadaczem był Wincenty Witos, który później go odzyskał. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. Władimir Putin odrzucił zarzuty dotyczące rosyjskiego drona, który rzekomo miał uderzyć w budynek w Rumunii. Prezydent Rosji podkreślił, że Ursula von der Leyen nie była w Rumunii i nie prowadziła badań dotyczących szczątków drona. W kontekście dronów wspomniał również o sytuacji w Polsce, wskazując na incydenty związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej. Putin nie przedstawił konkretnych dowodów na swoje twierdzenia. Donald Trump zapowiedział ostateczną decyzję w sprawie Iranu. W odpowiedzi półoficjalna irańska agencja Fars oceniła, że wypowiedzi amerykańskiego prezydenta są mieszaniną prawdy i fałszu. Komentarz agencji odnosi się do kwestii warunków otwarcia cieśniny Ormas. Dalsze działania w tej sprawie pozostają niejasne. Rumuńska ministra spraw zagranicznych potwierdziła, że po incydencie z rosyjskim dronem, który uderzył w blok mieszkalny na wschodzie Rumunii, zwróci się do Sojuszu Północnoatlantyckiego z prośbą o przyspieszenie dostaw systemów obrony powietrznej. Bukareszt podkreśla konieczność zwiększenia zdolności obronnych na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Incydent ten skłania do pilnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa regionu. W powiecie wołomińskim trwa zacięta walka strażaków z pożarem lasu, który ponownie się rozpalił. Silny wiatr stwarza dodatkowe zagrożenie, przenosząc iskry i powodując powstawanie nowych ognisk ognia. Strażacy wskazują, że nie mogą określić, czy uda się ugasić pożar w ciągu najbliższych dni. Sytuacja pozostaje poważna, a działania gaśnicze trwają. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, zaapelował do Konfederacji o wskazanie wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa, który powinien pochodzić spoza struktur partyjnych. Swoją propozycję przedstawił podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska w kontekście niedzielnego referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Czarnek zaznaczył, że przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni, prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Do czasu wyboru nowego prezydenta obowiązki te będzie pełnił komisarz, którym został Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera. Viktor Orban zażądał od premiera Petera Magyara ujawnienia szczegółów porozumienia z Unią Europejską, które ma prowadzić do odblokowania znacznej części zamrożonych funduszy unijnych dla Węgier. Orban sugeruje, że Budapeszt mógł coś sprzedać Brukseli w zamian za te środki. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Ukraiński ekspert polityczny Petro Oleszczuk skomentował kontrowersje związane z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Armii Ukraińskiej imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oleszczuk zauważył, że w Ukrainie obecnie heroizuje się każdego, kto jest związany z walką z Rosją. Decyzja ta wywołała burzę w mediach i wśród społeczeństwa, co może wpływać na dalsze postrzeganie takich działań. W kontekście walki z agresją rosyjską, wybór imienia jednostki jest postrzegany jako symboliczny krok. Rosja, zmagająca się z trudnościami w wojnie w Ukrainie, może planować działania wymierzone w Europę, w tym w polskie magazyny broni. Taką tezę przedstawiła ekspertka w dziedzinie rosyjskiej polityki, Hanna Natej, podczas podcastu prowadzonego przez Paula Ronheimera, wicenaczelnego dziennika Bild. Wskazanie na potencjalne cele Rosji może sugerować nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu. Dalsze analizy sytuacji w tej sprawie są niezbędne. Maj 2026 roku zapisze się w pamięci mieszkańców Europy Zachodniej i Południowej z powodu rekordowych fal upałów, które osiągały nawet 40 stopni Celsjusza. Zjawisko to, znane jako kopuła ciepła, polega na blokowaniu ucieczki ciepła przez układ wysokiego ciśnienia,

co prowadzi do ekstremalnych temperatur. Polska w tym czasie uniknęła najgorszego, jednak eksperci ostrzegają, że kopuła ciepła może również dotknąć nasz kraj w przyszłości, w zależności od układów cyrkulacji atmosferycznej. W obliczu zagrożeń zdrowotnych, takich jak udary cieplne, zaleca się przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, takich jak regularne nawadnianie i unikanie aktywności w godzinach największego nasłonecznienia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Georgij Tychyj, podkreślił, że decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii nie była wymierzona przeciwko Polakom. Zaznaczył, że Ukraina i Polska podejmują wysiłki w celu rozwiązania trudnych kwestii w relacjach między obu krajami, w tym wznowiono proces poszukiwań i ekshumacji. W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA, CO spotkało się z krytyką ze strony polskich władz. Premier Donald Tusk oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyrazili swoje oburzenie, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce wskazało, że spory o przeszłość mogą jedynie służyć interesom Rosji. Witold Jurasz wskazuje na zaostrzenie konfliktu polsko-ukraińskiego, podkreślając, że dalsze udawanie, iż pojednanie między narodami się powiodło, jest nieuzasadnione. Zauważa, że obecne napięcia w relacjach historycznych są na tyle intensywne, że wymagają otwartego i szczerego podejścia do tematu. Jurasz stwierdza, że rzeczywistość wymaga odważnego uznania, iż proces pojednania nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Bartosz Bochenczak został kandydatem Konfederacji w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jego kandydaturę ogłoszono podczas wiecu na Rynku Głównym, gdzie lider Konfederacji Sławomir Mentzen podkreślił, że Bochenczak jest najlepszym wyborem na to stanowisko. Kandydat zadeklarował przeprowadzenie audytu finansów miejskich i spółek komunalnych oraz zapowiedział budowę metra i rozwój kolei aglomeracyjnej. Bochenczak opowiedział się także za likwidacją strefy czystego transportu i wprowadzeniem pełnej przejrzystości finansów publicznych. Przedterminowe wybory odbędą się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali dotychczasowego prezydenta. W Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta, doszło do policyjnego pościgu za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli i jechał na jednym kole. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z nasypu na tory kolejowe. CO doprowadziło do obrażeń dwóch policjantów, którzy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz zespoły ratownictwa medycznego. Kierujący motocyklem porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, jednak został ujęty przez służby. Jezioro Powickie w Wielkopolsce uzyskało tytuł najczystszego jeziora w Polsce według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

imponującą przejrzystością wody sięgającą nawet 10 metrów. Akwen przyciąga miłośników nurkowania oraz sportów wodnych, a jego czystość wynika z naturalnych warunków, braku zakwitów glonów oraz ochrony przyrody. W ostatnich latach wprowadzono działania mające na celu ochronę jeziora, w tym objęcie go Powickim Parkiem Krajobrazowym. Mimo tych sukcesów, jezioro zmaga się z problemem obniżającego się poziomu wody, co skłoniło samorządy do wdrożenia projektów stabilizacyjnych. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dran, który rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz w Rumunii, był rosyjski, potwierdził rzecznik dowództwa wojskowego Sojusz Północnoatlantycki Martin O'Donnell. Incydent miał miejsce w piątek nad ranem. Władze rumuńskie będą prowadzić dalsze dochodzenie w tej sprawie. Encyklika papieża wzywająca do ograniczenia sztucznej pierwszego inteligencji spotkała się z krytyką ze strony niektórych przedstawicieli sektora Big Tech. Reakcje na ten dokument wskazują na głębokie podziały w branży technologicznej dotyczące przyszłości rozwoju sztucznej inteligencji. Dalsze działania ze strony firm technologicznych mogą być odpowiedzią na papieskie wezwanie do refleksji nad etyką i bezpieczeństwem w tej dziedzinie. Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował, że Rosja ma wszystkie niezbędne środki do zniszczenia każdego, kto spróbuje zaatakować obwód królewiecki. Jego wypowiedź jest odpowiedzią na komentarze dotyczące tego regionu. Władze Rosji podkreślają gotowość do obrony swoich terytoriów. Nie podano konkretnego kontekstu ani powodów dla tych słów. W Nowym Jorku doszło do aktu wandalizmu wymierzonego w polski konsulat generalny, gdzie uszkodzona została elewacja budynku oraz zamalowano obiektyw jednej z kamer monitoringu. Dodatkowo zniszczone zostały tablice będące częścią wystawy przed placówką. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a polskie służby dyplomatyczne traktują incydent z najwyższą powagą. Sprawcy pozostają nieznani. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miało otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormaz. Spotkanie z doradcami w Situation Room trwało około 2 godzin, jednak rozmowy na temat porozumienia nadal trwają. Administracja uważa, że jest bliska osiągnięcia porozumienia, ale wciąż dyskutowane są kwestie związane z odmrożeniem funduszy dla Iranu. W czwartek media informowały o postępach w negocjacjach dotyczących przedłużenia zawieszenia broni oraz rozmów na temat programu jądrowego Iranu, jednak porozumienie nie uzyskało jeszcze aprobaty Trumpa. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: This is...

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szybkie wejście w życie tzw. ustawy anty-SLAPP, mającej na celu ochronę uczestników debaty publicznej, jest konieczne, podkreślano podczas spotkania w Warszawie, które współorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawnicy zwrócili również uwagę na aktualność postulatu dekryminalizacji zniesławienia. Ustawa ma na celu zapewnienie większej swobody w dyskusjach publicznych. Stany Zjednoczone przejęły kryptowaluty o wartości około miliarda dolarów należące do Iranu w ramach operacji Ekonomiczna Furie. Amerykańskie władze planują dalsze działania mające na celu zwiększenie presji na Teheran, który wykorzystywał te środki do obchodzenia sankcji oraz finansowania Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Operacja obejmuje także zajmowanie irańskich aktywów i zamrażanie rachunków bankowych, co przyczyniło się do znacznego spadku wartości irańskiej waluty. W ramach negocjacji pokojowych Teheran domaga się uwolnienia zamrożonych funduszy, których wartość przekracza 100 miliardów dolarów. Gruziński rząd po raz pierwszy otworzył piwnicę z kolekcją win należącą niegdyś do Józefa Stalina, w której znajduje się około 40 tysięcy butelek, w tym trunki z początku XIX wieku. Władze planują sprzedaż win na aukcji, a uzyskane środki mają być przeznaczone na utworzenie szkoły winiarstwa w Gruzji. Aukcja ma również na celu promowanie Gruzji jako miejsca dla kolekcjonerów win. Do Tbilisi przyjechali już pierwsi kolekcjonerzy, którzy z zainteresowaniem oglądają zbiory. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło żal z powodu ostrej reakcji w Polsce na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA. Rzecznik resortu Georgii Tychej zapewnił, że ukraińscy żołnierze nie mieli zamiaru obrazić Polaków, a symbolika UPA oznacza dla nich walkę przeciwko imperialnej polityce Moskwy. Ukraina pozostaje gotowa do dalszej współpracy z Polską w sprawach historycznych, podkreślając znaczenie dialogu bez emocji. W odpowiedzi na kontrowersje Karol Nawrocki zapowiedział wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Influencer znany jako Łatwogang ogłosił, że robi sobie przerwę od internetu, aby odpocząć po intensywnych wydarzeniach związanych z jego działalnością. W wideo pożegnalnym przyznał, że potrzebuje czasu na domknięcie niedokończonych spraw. Łatwogang zyskał ogromne wsparcie, zbierając ponad 282 miliony złotych dla Fundacji Cancer Fighters oraz 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową Duchenne A. W trakcie swojej działalności zaapelował również do rządu o pomoc dla dzieciaków z tą chorobą. Dodał, że nie jest osobą polityczną i nie zamierza angażować się w politykę. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Przyjęcie komunijne, które miało być wyjątkowym dniem, zamieniło się w chaos i wstyd dla rodzin uczestniczących w wydarzeniu w podwarszawskiej restauracji. W dniu 9 maja odbywało się tam jednocześnie 10 przyjęć.

0: dostania pieniędzy za niezgodne z umową przyjęcie. Rosja nasiliła działania mające wpłynąć na wynik zbliżających się wyborów parlamentarnych w Armenii, aby osłabić pozycję premiera Nikola Paszyniana i zatrzymać prozachodni kurs kraju. Wśród rozważanych działań są kampanie dezinformacyjne wspierające prorosyjskich kandydatów oraz plan przewiezienia do Armenii dziesiątek tysięcy Ormian mieszkających w Rosji, co mogłoby zwiększyć frekwencję w głosowaniu zaplanowanym na 7 czerwca. Koszt tej operacji oszacowano na około 50 milionów dolarów. Napięcia między Moskwą a Erywaniem rosną, a Rosja krytykuje zbliżenie Armenii z Unią Europejską oraz kontakty z Ukrainą. Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu wojskowego, który rozpocznie się 9 czerwca 2026 roku. W ofercie znajdują się pojazdy takie jak cysterna, autobus oraz łódź motorowa, a także odzież, w tym 600 par slipów, sprzęt medyczny i narzędzia. Zainteresowani będą mogli obejrzeć sprzęt od 3 do 5 czerwca w wybranych jednostkach wojskowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz łódzkim. Oferty można składać do 9 czerwca do godziny 9, a ich otwarcie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12. Noc z piątku na sobotę przyniesie opady deszczu i burze w zachodniej części Polski, podczas gdy wschodnia połowa kraju pozostanie pogodna. W sobotę prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze z intensywnymi opadami do 30 litrów na metr kwadratowy, szczególnie na zachodzie i południu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 50 km na godzinę. Warunki biometeo będą korzystne jedynie na krańcach wschodnich, a w reszcie kraju aura będzie neutralna lub niekorzystna. Noc będzie początkowo pogodna, ale z czasem wzrośnie zachmurzenie i pojawią się przelotne opady deszczu. Polscy żołnierze będą kontynuować wsparcie ochrony infrastruktury krytycznej oraz strategicznych miejsc w kraju w ramach przedłużonej operacji Horyzont. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, zaznaczył, że decyzja ta jest odpowiedzią na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowymi. Dodał, że kluczowa jest współpraca służb dla zapewnienia bezpieczeństwa. Informacja o przedłużeniu operacji została opublikowana na oficjalnym profilu wicepremiera. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Kanady Mark Carney zadeklarował swoje poparcie dla przewodnictwa papieża Leona XIV w kwestii